Sirokonoro ni waxanoda, kane gehaga ni wagohan joda. Anoda ni wagitroda, oswego ni dawagano, dahno sawada hunsidats ni reclaim. GCBC Radio Hne.